haka yake da garin meters inda 4.6 Songon FM. Aka saurari shirin kullun ka nawa, wanda mai sauraro zai ci gaba da sauraron shirin wato gobe da misalin karfe 9:30. Halin sabobin na cewa karfe 9 karfe 10 saura kwata. Yanzu ne daidai lokacin da za mu je ga shirin na gaba, wato zauren masu sauraro. Sai a yi sauraro lafiya.